0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Nové parkoviště u fakultní nemocnice pomůže Ostravě Porubě. Karviná obnovuje provoz koupaliště i krytého bazénu. Historickou rychtu v centru Úvalna na Bruntálsku čeká velká rekonstrukce. Zítra bude polojasno, později oblačno a deštivo, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobrý večer. Parkování v ulicích v okolí Ostravské fakultní nemocnice by se mělo zlepšit. Nemocnice totiž v areálu otevřela nový parkovací dům s kapacitou 600 míst. Mnoho pacientů a zaměstnanců si zvyklo nechávat auta v okolních ulicích, když nenašli místo uvnitř zdravotnického zařízení. Nejhorší situace byla na nejbližších cestách, říká starostka městského obvodu Poruba Lucie Baránková-Vilamová z hnutí ANO.
2: Je to 17. listopadu, jsou to ulice Komenského, vedoucí k pokladu. Hlavní třída i tím byla ovlivněna samozřejmě. I když třeba najížděli nebo najíždí studenti na Vysokou školu Baňskou, tak je to samozřejmě i ta část další, protože ono to spolu souvisí, ta oblast. To není tak, že jsou striktně oddělené, ono to přelívá v rámci dne.
0: Karviné jsou ode dneška opět v provozu oba bazény. Znovu fungují venkovní koupaliště s atrakcemi i krytý bazén. Nucenou přestávku si vynutila odstávka teplé vody, bez které nemohou obě městská zařízení fungovat, upřesnila mluvčí radnice Monika Danková.
3: Jakmile bude dodávka teplé vody obnovená, budou opět v běžném provozu i krytý bazén, i letní koupaliště. Věříme, že obyvatelé i návštěvníci města využijí jejich služeb naplno a užijí si letní dny u vody.
0: Úvalno na Bruntálsku opraví část historické rychty v centru obce. Rekonstrukce zasáhne celé přízemí památky z konce 17. století. Jde o okna, dveře, podlahy, omítky, ale i původní malby, které jsou teď skryté. Obec začala s přípravou projektové dokumentace. Práce skončí zřejmě v roce 2029, říká nezávislý starosta Úvalna Radek Šimek. Záchranáři z Česka, Polska a Slovenska ode dneška společně trénují v koutech nad Desnou na Šumpersku. Dnes procvičovali například zásah u masivního krvácení. Cvičení bude pokračovat zítra na Červenohorském sedle. Kinologové si tam společně s policisty vyzkoušejí například pátrání po lidech v nepřístupném terénu.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno, přechodně jasno, k ránu ojedinělé mlhy. Teploty klesnou na 17 až 14 stupňů, na horách bude teplota kolem 14 stupňů. Zítra pak v Moravskoslezském kraji čekejte ráno a dopoledne málo oblačnosti, které má odpoledne přibývat a postupně se na většině území objeví přehánky, déšť nebo bouřky, ty mohou být i silné. Teploty vystoupí na 28 až 32 stupně, na horách pak čekejte teplotu v rozmezí 22 až 26 stupňů Celsia. Zpočátku dne povane slabý proměnlivý, během dne pak mírný jižní až jihozápadní vítr, který bude mít rychlost 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor na Karvinsku, v Rychvaldu, v Orlovské ulici, na kruhovém objezdu havarovala dvě osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné. A pokud víte o dalších komplikacích na cestách, dejte o nich vědět na bezplatné lince Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Český radio v Ostravě, vydařeně.
5: Dobrý večer v čtvrtek 16. lipca 2026 roku. Imieniny Marii i Bartolomieja. Przed mikrofonem wita państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Českiego Radia w Ostrawie. Havierzów buduje nowe miejsca parkingowe. Powstaną one w pobliżu terenu dawnej szkoły górniczej przy ulicy Junackiej. Miasto połączy istniejący asfaltowy plac z ulicą Kmochową, gdzie wybudowany zostanie także nowy chodnik. W tym miejscu powstanie zupełnie nowa jezdnia dwukierunkowa. Łączna pojemność nowych parkingów wyniesie 86 miejsc. Za prace budowlane miasto zapłaci niespełna 4 miliony koron. Od dziś w Karwinie ponownie czynne są oba baseny. Działa zarówno odkryte kąpielisko z atrakcjami, jak i basen kryty. Przymusowa przerwa była spowodowana wyłączeniem dostaw ciepłej wody, bez której oba miejskie obiekty nie mogą funkcjonować, doprecyzowała rzeczniczka ratusza Monika Dankowa. Bogumin przygotowuje koncert Vivaldi po naszemu. 8 września na dziedzińcu ratusza pod gołym niebem zabrzmią słynne cztery pory roku, uzupełnione recytacją sonetów w gwarze śląskiej. Koncert jest częścią obchodów 770-lecia miasta, poinformowała Jana Kasanowa z bogumińskiego ratusza. Przechodzimy do serwisu Zaolzia. Półkolonie organizowane w ramach projektu Wakacje na Zaolziu odwiedziła Komisja Instytutu Rozwoju Języka Polskiego. Jej przedstawiciele przyglądali się przebiegowi zajęć oraz wykorzystaniu języka polskiego w codziennym programie. Swoimi spostrzeżeniami z wizyty dzieli się Mikołaj Grabowski.
6: Nasz Instytut Rozwoju Języka Polskiego jest organizacją podległą pod Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce. Naszym głównym celem jest wspieranie edukacji w języku polskim, edukacji w ogóle dla polskiej mniejszości na całym świecie, tak by dzieciaki mogły po prostu i nie tylko dzieciaki rozwijać się w zakresie swojej polszczyzny i ogólnie tożsamości. W tych dniach przyjechaliśmy właśnie tutaj na tereny Śląska Cieszyńskiego, żeby monitorować odbywanie się wypoczynków dla dzieci, które zostały dofinansowane przez nasz instytut. To jest jedna z naszych cyklicznych akcji. Wspieramy zarówno organizację wypoczynków w Polsce, jak i też na całym świecie wypoczynki w miejscu zamieszkania z językiem polskim, ponieważ ten komponent językowy jest faktycznie obowiązkowy.
5: Oddziale Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie zakończył się wakacyjny pchli targ książek. Publikacje wycofane z księgozbioru mogły znaleźć nowych właścicieli i zyskać drugie życie. Jakim zainteresowaniem cieszyła się tegoroczna akcja? Swoimi wrażeniami dzieli się kierowniczka oddziału Marcela Wierzgoń.
7: Tym, że wszyscy nasi czytelnicy dostali, powiedzmy, takie mailowe echo. Na sieciach socjalnych ta informacja również się pojawiła, więc ludzie wiedzą o tym pchli targu i no, przychodzą, kupują, ale są również ludzie, którzy tutaj na rynku planują spędzić swój czas wolny i są zachęceni, by podeszli, bo właśnie takie fajne stoisko tutaj mamy i ludzie przychodzą już chociażby po to, by spojrzeć, popatrzeć, co jest.
5: W siedzibie Kongresu Polaków w czeskim Cieszynie można obejrzeć kolejną wystawę przygotowaną przez szefa ośrodka dokumentacyjnego kongresu Mariana Stewka. Jest ona obszerna, obejmuje 19 plansz przedstawiających kolejne postacie, których przodkami byli piastowie cieszyńscy. A o jednej z nich tak mówi autor wystawy.
8: Można tutaj zobaczyć m.in. sylwetkę Elżbiety Gonzagi. Pochodziła z rodziny, której pochodziła później również królowa Polski Ludwika Maria Gonzaga de Nevers. Była księżną Urbino, była mecenasem kultury i sztuki. Między innymi wspierała Rafaela Santi i tutaj właśnie można zobaczyć jej najbardziej znany portret autorstwa właśnie Rafaela, który powstał mniej więcej w 1504 roku. Właśnie Rafael Santi, jeden z najbardziej znanych malarzy renesansowych, pochodził z Urbino i był nadwornym malarzem właśnie rodziny książęcej.
5: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Dziś 16 lipca, data, która naprawdę sięga od Ziemi aż po kosmos. Tego dnia w 1945 roku próba Trinity otworzyła epokę atomową. W 1969 wystartowała misja Apollo 11, a w 1994 roku astronomowie obserwowali, jak fragmenty komety Shoemaker-Levy 9 uderzają w Jowisza. Historia sportu dopisuje jeszcze słynne Maracanazo z 1950 roku, kiedy Urugwaj pokonał Brazylię na Marakanie. Z takim nietypowym kalendarzem zaczynamy dzisiejsze wydarzenia. W części publicystycznej zajrzymy najpierw do Trzyńca. Tam bowiem w niedzielę miejsce miał przegląd mniejszości narodowych. Następnie przeniesiemy się do Bystrzycy i wypytamy opiekunów miejscowych wakacji na Zaolziu o program, który przygotowali dla podopiecznych. A na koniec porozmawiamy z członkiniami zespołu pieśni i tańca Suszanie, którzy wczoraj wyruszyli na festiwal do Rzeszowa. Najpierw piosenka.

0: W minioną niedzielę w Trzyńcu odbył się kolejny przegląd mniejszości narodowych. Szczegóły tego wydarzenia przybliży nam jedna z organizatorek, Jana Kantorowa, która opowie również o tym, jakie mniejszości zaprezentowały się na scenie i co przygotowały dla publiczności. Materiał redaktor Sabiny Wojnar.
1: Dzisiaj przebiega 25. edycja Przeglądu Mniejszości Narodowościowych w Trzyńcu. Jest to już tradycyjna akcja, którą organizuje miasto razem z Komitetem do Spraw Mniejszości Narodowościowych w Trzyńcu. W tym roku niestety pogoda nam nie bardzo sprzyja, ale myślę, że i tak wszystkie występy, które tutaj przebiegają, są bardzo udane. Ludziom się zawsze na przeglądzie u nas w Trzyńcu podoba i bardzo nas cieszy liczny udział nie tylko mieszkańców miasta Trzyńca, ale i okolicznych wiosek. W tym roku gościmy tutaj zespół Rozsutec z Żyliny, a potem zespół regionalny Bystrzyca. Są tutaj kapele, które reprezentują mniejszości narodowościowej greckiej i romskiej. No a tradycyjnie występuje na przeglądzie mniejszości narodowościowych trzyniecki zespół Olbrzychowice z Olbrzychowic.
2: Skoro znamy już zespoły, które dzisiaj wystąpią, jakie konkretnie mniejszości narodowe reprezentowane są na tegorocznym przeglądzie?
1: Właściwie oprócz wietnamskiej mniejszości i niemieckiej, które deklarują się tutaj w Trzyńcu, to są tutaj najliczniejsza grupa. Jest polska, słowacka, grecka i romska.
2: W jaki jeszcze sposób, poza występami muzycznymi i tanecznymi, mniejszości przybliżają odwiedzającym swoją działalność?
1: Przegląd mniejszości narodowościowych jest taką jedną z platform, kiedy można pokazać nie tylko prezentację kultury, tradycji ludowych, ale również i kuchnię, która reprezentuje dane mniejszości narodowościowe. Są tutaj właściwie wyroby kulinarne, które są charakterystyczne dla Polaków. To są placki, czy tam goferki, inne pyszności. Grecy najczęściej podawają swoje słodycze greckie, czy tam szaszłyki. Romowie tradycyjnie prezentują tutaj mięsiste dania, gotowane, pieczone, czyli można popróbować takiej tej tradycyjnej kuchni, która charakteryzuje jednotliwe mniejszości narodowościowe.
2: I na sam koniec, które miejscowe koła PZKO reprezentują tutaj polską mniejszość?
1: Dzisiaj tutaj prezentują swoje dania PZKO Leszna Dolna, Osówki, a myślę, że z kół PZKO to wszystko.
0: Montaż przygotowała redaktor Sabina Wojnar. W Bystrzycy trwa kolejny turnus półkolonii organizowanych w ramach projektu Wakacje na Zaolziu. Pod hasłem Poznajmy Polskę na wesoło, dzieci poprzez zabawę, twórcze zadania i wspólne zajęcia odkrywają polską kulturę oraz poszerzają swoje słownictwo. Zajrzymy więc do Domu Polskiego w Bystrzycy. To na początek. Ile uczestników zgromadziła bystrzycka odsłona Wakacji na Zaolziu?
3: Czyli w tym tygodniu mamy 16 uczestników. Ja jestem Stella Ostruszkowa. Nasze kolonie mają 15 uczestników, z tego większość jest z polskich szkół, a dwie dziewczyny mamy z Pragi, a właściwie przez wakacje są u babci tutaj na Zaolziu.
4: Więc te kolonie umożliwiają również innym dzieciom.
5: Ja jestem Karin Walek.
4: Z innych regionów zapoznać się bardziej z Polską.
0: Jak wygląda dzisiaj, czyli we wtorek, bystrzycki program?
3: Czyli dzisiaj zaczęliśmy jeszcze od gry na powtarzanie imion dzieci, ponieważ nie za bardzo wszyscy pamiętają. A teraz po swaczynie będziemy czytać z nimi legendy. Zobaczą film o smoku wawelskim i będą trenować teatrzyk, który jutro przedstawią wszyscy przed sobą wzajemnie.
0: Tu zaraz dopytam, jak podejść do tego tematu, bo jednak kultura polska jest duża, obszerna, jest mnóstwo miejscowości, różnych regionów. Jak to wszystko zdążyć w 5 dni?
4: Staramy się jakby znaleźć najciekawsze i jakby takie najbardziej znane miejsca i ciekawostki o Polsce, żeby dzieci bardziej się zapoznały z tymi tematami, które też może w szkole słyszeli, czy w przedszkolu.
0: Teraz dopytam, bo w czeskim Cieszynie Mostach też obrali ten sam temat, czyli Poznajmy Polskę. Tam na przykład dzisiaj mają konkretne miasto, mają Kraków. Jak wy wybieracie te poszczególne segmenty? Macie może miasta, kultury, regiony?
3: Myślę, że mamy raczej ogólnie o całej Polsce. Na przykład jutrzejszy dzień będzie w stylu Smaki Polski i dzieci będą poznawać tradycyjne, kulinarne...
4: polskie dania.
3: Właściwie poznają, co się jada w jakim regionie. Przybliżymy im każdy region i będą próbowały oscypki, cukierki, michałki lub krówki z zawiązanymi oczami i zobaczymy, kto pozna na ślepo.
0: Trudno to może ocenić po niespełna 2 dniach, ale które z zajęć, powiedzmy, wzbudziły jak na ten czas największe zainteresowanie?
4: No, dzieciom najbardziej się podobają gry grupowe. Bardziej wolą grać gry grupowe na podwórku. Nie za bardzo chcą jakoś być w środku, więc umożliwiamy im również te opcje.
0: I oczywiście też muszę dopytać, co czeka Was i uczestników przez jeszcze 3,5 dnia?
3: Właściwie jutro, jak już wspomniałam, to mamy temat Smaki Polski. W czwartek będziemy poznawać polskich sportowców. Dowiemy się coś o jakichś tenisistach lub słynnym Robercie Lewandowskim. Będą jakieś przeszkody lub gry, a w piątek mamy wycieczkę, o której jeszcze dzieci chyba w 100% nie wiedzą, gdzie będzie, ale odwiedzimy Cieszyn. Pójdziemy również do Polski, gdzie...
4: odwiedzimy Wzgórze Zamkowe, gdzie znajduje się herbaciania, gdzie dzieci będą mieć jakieś zabawy i różne atrakcje.
0: A jak Wy sami podchodzicie do tego, żeby to poznawanie Polski nie przypominało po prostu kolejnego dnia w szkole?
4: Z dziećmi staramy się być bardziej koledzy i koleżanki. Nie jesteśmy na zasadzie, że jesteśmy nauczycielkami, jesteśmy jakby dla nich kolegami i tak do tego podchodzimy.
0: Bystrzycki turnus wakacji na Zaolziu potrwa do jutra. Zespół pieśni i tańca Suszanie reprezentuje Zaolzie podczas 20. Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie. Tancerze wyruszyli w drogę wczoraj, natomiast we wtorek spotkaliśmy się z nimi w Centrum Suszanka w Górnej Suchej. Towarzyszyliśmy zespołowi podczas ostatnich przygotowań, próby oraz pakowania stroi przed kilkudniowym wyjazdem.
5: Do jednego kufra. Ale to mamy na wieszaku, nie mamy nic.
0: To pierwsze pytanie. Na jakim etapie są przygotowania do wyjazdu do Rzeszowa?
6: No, przygotowania już dobiegają końca. Karolina Droździk. Program mamy naćwiczony i teraz już tylko pakujemy stroje i walizki i przygotowujemy się do jutrzejszego odjazdu.
0: No właśnie, my w tym momencie jesteśmy na sali, jest tu...

0: i spakować teraz do walizek.
1: Żeby też rzucić liczbami, że tak powiem, ile osób wyrusza, czy jest może kapela z wami na tym wyjeździe?
2: No, wyrusza 30 tancerzy plus kapela. No, na pewno znaczną część tworzą dziewczyny. Aleksandra Poncza. Powiedziałabym, że dziewczyn jest chyba dwa razy więcej niż chłopców. No, a kapela to raczej tak pół na pół.
3: Wiadomo, Ania ma strój?
4: No, jakoby ja, ona tu nie ma, ale
3: nie ma asi Ania.
1: Powracając do samych stroi, bo jest ich naprawdę sporo, jaki repertuar przygotowali Suszanie do Rzeszowa?
0: A więc przygotowaliśmy taniec piotrkowski, mamy tańce czeskie, krakowskie, tańce z dziedziny, można powiedzieć, i
3: rozbarskie.
1: Czy trzeba skupiać szczególną uwagę na jakieś konkretne stroje? Może są kruche, mają takie elementy, które mogłyby się zniszczyć podczas transportu?
2: No, na pewno trzeba dawać uwagę na wianki i do Krakowa, i do rozbarskich, i na chłopięce rogatywki do Krakowa, które zawierają pawie pióra.
1: W tym momencie są na sali tylko, zwłaszcza walizki i stroje, ale zakładam, że macie jeszcze ostatnią próbę przed wyjazdem. Co trzeba potrenować, doszlifować, żeby wszystko odbyło się sprawnie potem na samym festiwalu?
2: Na pewno będziemy szlifować tańce, które pojawią się na koncercie galowym, ale również jakieś pojedyncze, które będziemy tańczyć na rynku. Chcemy faktycznie, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik, więc bardzo zależy nam na detalach.
1: Czym różnią się takie przygotowania przed jednym krótkim występem od wyjazdu na festiwal Poloniny w Rzeszowie?
0: Szczególnie tym pakowaniem, powiedziałabym, ponieważ na pojedynczy występ każdy pakuje sobie sam wszystkie rzeczy potrzebne. Tutaj trzeba wszystko spakować razem, więc trzeba mieć wspólny termin, by się dogadać, a później jest to wyjazd, więc każdy potrzebuje jeszcze swoją własną walizkę, własne rzeczy i nie trzeba tylko strój zapakować, ale również swoje własne rzeczy.
1: Na koniec może tak trochę filozoficznie, z jakimi emocjami, oczekiwaniami wyjeżdżacie do Rzeszowa?
2: Chyba od nas wszystkich jest to drugi wyjazd do Rzeszowa, czyli już tam byłyśmy, teraz już jedziemy jako starsze i na pewno jedziemy tam zatańczyć, poznać nowych ludzi i dobrze się bawić.
1: Tak wyglądały ostatnie przygotowania zespołu pieśni i tańca Suszanie przed wyjazdem do Rzeszowa. Jubileuszowy 20. Światowy Festiwal Poloninnych Zespołów potrwa do 21 lipca. W letnim cyklu wspomnień przeniesiemy się jutro do styczniowego spotkania autorskiego w Regionalnej Bibliotece w Karwinie Fryszczacie. Naszym gościem będzie pisarz Jonasz Milewski, autor książki Dobra Pani w złym świecie. Wysłuchamy rozmowy o niezwykłej kobiecie, której życie pokazuje, że dobro potrafi przetrwać nawet w najtrudniejszych czasach. Wszystko, co zespół redakcji polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w czwartek 16 lipca 2026 roku. Za uwagę dziękuję Filip Tomanek i wraz z piosenką zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.